tak, zyps, tak, zyps, pens, tak, zyps, pens. Tro, tro, piks, tro, piks, ksos, tro, piks, ksos. Ksos, ksos, da, da, tovs. Shri, mukatsul prteps, prteps. Rom shekhe do tsas, rom shekhom zes. Shli prteps, rom, rom, kulav, rom, shensho.